Perlet tygodnia portalu LMFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor wisty Petro Medwid. W niewielkim celi Ladomirow synyńskiego okresu w sobotu 12 septembra 2026 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowi Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznomu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Gości i strioch derżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wzięło uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnianuty akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest členem Rady. Za Ruseniu byli przysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i člen Rady Władzy Słowackiej Republiky pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszowskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenti Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonia Chodynkę w Budapeszti. Gości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hirez-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonia Chodynkę w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitanią czynnych hościł odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Światoczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywotie i twórczosty toho wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonia Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuć to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenem, który zajmował się historią Rusyniu. Cytowania. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku XX stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes. Pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali Wieczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po światoczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pohoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozhovoriu między przedstawicielami Madziariów i Ruseniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk akademiko Madziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Pitkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrow do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jego imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowej ulicy w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jego imię nese Center Językowych Badań w Berechowie, Rusyński Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało Wszedrżawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psautyr, autor listy Petr Medwid. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysokoproświaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismem z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rosyjski język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydanej. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psautyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiwate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rusyński perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rusyńskim języku by mali wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, Werchowny Organ Metropolitnej Cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrie minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rusyńskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostali się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polszczy. Autor listy Petr Medwid. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu litnich miesiaciów juli i august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polszczy. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacyjny analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pewnocinny konkurent najwięcej nawszczywowanych turystycznych regionów na całej Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczowań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniów i liczebnych domów, przy czym rosły i finanszne prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polszcza je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na szczywności.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakiju i ich prysutność w całym prygranicznym regionie je widzite. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniów się dostało na uroweń 14 tysiacz. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu gości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje granicę 40%. Koniec cytowania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła litnia sezona. W okresie Bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres Świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na Dukli, muzei i drewnianych ramion. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia oktobra tego roku na Jagiellońskim Uniwersytecie bude działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturze filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni bude westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiuskim rosyjskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz bude należało Maryńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z drżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rechtuwać publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają od języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Duć-Pfeiffer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że hołowną cieliu osnowania pracowni było nadaty bardzo formalny i trwały charakter naukowej dialnosty, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cieliu, jakujem mała zachołowną, ryszajuczy się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cieli naukowej dialnosty, jaku w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych dośledników, które zanymają się lemkiuską problematyką. Kieruneczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Choczu, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłoho wydziło, znaczy wszystkich filologii, zaznaczat. W skład ansamblu włożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic. Okrem profesor Duć-Pfeiffer i doktoranti z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy, do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała bude też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Drżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Drżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworzony jesteśmy też na współpracę z inczyma dośrednikami lemkiuskiej i rosyjskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Duć-Pfeiffer, dokładne plany dialnosty będą omówlone podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek żółtnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosereżate się hołowni na tematyki związani z językiem. Cytowania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czast specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno budemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii bude finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym drżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza w ostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid.
Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się aż storik, berą uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwi z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Severnej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. Todrik episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilárd Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nieżytaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytuania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku w tej krainie Niret Haza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilárda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomniano słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom, cytuję, czym wece budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w seredu 16 septembra odkrył swoim przychoworom wysoko proświaszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychowarył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikastery i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spirytualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Prysutne cerkwy przyrównał ku wielki prekraśni mozaici, w której ma każdy jasno świtiaczy kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohoryczną stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy u swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmian, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut tego czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachowaty sobie swoje duchowne korienia, hołą nowostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest tylko prosą przeżycia, ale niesie w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosić świeży wzduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerką. Po władykowi Filipowi episkopom przychowarzył się kardynał Guderotti, uczestnych pozdrowił od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który było pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej striczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wieliczne znaczenia tych stricz, które sudchosen nie ma nielem prowostocznych katoliki u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerką. Ku głębszemu pohladu na riszeny to temy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblączyna, bywszy egzarcha ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spiłsłużona episkopami rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w seredu był hołownym służytelom archierejskiej liturgii w mistni bazylici wysokopreświaszczennej władyka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spiłsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy i wróci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak.

0: A ciarroczka!
1: Teper zaspiwam, czerwona róża trojaka.

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.

No i tak, zaczynamy od lekko opieznienia bojem sobie, czyli pora chwała, o której się popernia śpiłanka z Kinczyt. Witajcie, szanowne radiosłuchacze, kiedy tak liczy się adios, to znaczy, że to jest Paczis na chody na przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak i tak to sprawdy jest tak najinaksze. Witam was w to ponedilkowe rano. Ponedilkę bywają tiaszkę. Zaczynamy patrzeć na chody na druhe nasze żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, Radia Ruskoj Bursy Skorlec.

To już to, że Penedilok to już i powiłam, i pewnistio znate, bo jak no, bo Penedilo to taki ten, że to ciężko pomylić się z inczym. Idźmy do tego, że to jest pewne i lekko wypowisty, z redaguaty w Hołowitisz. Jest poniedziałek 21 września, septembra 2026 roku. To 264 den, to początek 39 tygodnia. Przed nami jeszcze 101 dni, z których 71 to dni, w których będziemy z zaangażowaniem pracowaty, a przez 31 dni będziemy odpoczywaty. I zaraz mi to powiedzcie, że kto jak kto, bo jeszcze może kto sobie ma urlop, albo może jeszcze pracuje na dwa etaty, to tych wilnych i niewilnych to się czysto inaczej zmienia. A kto sobie jeszcze inny powiedzie, że hola hola, ale ja mam gazdiłku i ja muszę pracować każdego dnia. No tak, właśnie. Tak, wszystko to się może zgodzić. Wszystko mówiłam i sobie, że mam, żeby to poniedziałek jakoś zmuczyty. Zmuczyty, dnes słońce stało, już nie chce się ciszy i słońce peremuczaty, że teraz pizniejsze staje, że teraz skorsze się kładę. Dnes schód słońca był o godzinie 6:20, zajdę nam słońce o godzinie 18:37 przed samą. I jeszcze kiedy idę o miesiąc, to już tam desy robię się grubszy i grubszy, bo jest poszerenym miesiącem, tak się wysiduje o tej fazie, świty na 75% swojej znaczy jasności, najbliższa pełnia o 5 dni, a będziemy go widzieć, a właściwie nie widzieć, bo takie zachmarzenia schód miesiąca o 16:47. To de w koho jakie zachmarzenia i czy deszcz, czy nie deszcz, to o chwileczku teper potopa.

Rodne, selo moje milé, jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestridno už nikde tu robitnoj ruka.

I Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki przynosi nam na dnes ostrzeżenia pierwszej stopy dla północnej części Polski. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Furt obowiązuje jeszcze hydrologiczne ostrzeżenia w wielkiej części Polski przed suszą. Także to te prognozy, jakie przed nami, że będzie lało, to lemna hosen. Za dnia chmar bude dost wielo, ale myślamy też i projaśnienia. Krótkoczasowy deszcz się pojawi, denegde może nawet buri, drobny grad. Kole bude buria, to może w laty się do 15 mm deszczu. W Tatrach i wysoko w Beskidach zgadnij też to. Tak, dobry. Obstał latę, zgaduję, że tak obstał latę. No śnich. W Tatrach może do kuryty nawet do 10 cm. Maksymalna temperatura od 9 na Pitale, koło 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, momentami dost silny w porywach, osobliwo w trakcie buri, do 65 km na godzinę. Nad morzem, tam silny, no dość silny, od 40 do 60 km na godzinę, a w porywach do 85, aż w Karpatach do 85, a w Sudetach nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmarzenia dalej będzie się utrzymywało wielkie i miściamy lokalnie z większymi projaśnieniami i też może polewaty i tego deszczu może być od 15 do 25 mm. W Tatrach i Beskidach dalej może kuryty śnieg. W Sudetach deszcz ze śniegiem. W Tatrach tego śniegu może nakuryty nawet do następnych 10 cm i minimalne temperatury od 7 do 10 gradusów, studeniejsze w horach, tam od 4 do 6, teplejsze nad morzem, no, blisko 12 gradusów, wiatr słaby i umiarkowany, ale w horach, w wyższych partiach to wiatr będzie mocniejszy. Dnes tysk wsiadł powyżej 1000 hektopaskaliów. Najwyższy 1024 w Kłodzku i tuciła to ta południowo-zachodnia i południowa część Polski to powyżej 1020 hektopaskaliów, a ciła północno-północno-schodnia część 1011. 11 hektopaskaliów. I jeszcze, kiedy idę o biometeo prognozu, to tu Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki ocenia, prognozuje, besiduje, że wielkie zmiany termicznych i tlenowych osłowi, a też mocniejszy witer, to przechodzący deszcz, mieściamy też i bury, ciły den będą mieć nechosenne wlejania na nasz organizm.

0: A posłuchajcie, na dnes mam takie. Nicznęła tat tot, kto ratuje, kto wartuje, lem samoho sebe. Nicznę wartat tot, kto wartuje, lem samoho sebe. Incza posłuchajcie, którą tu mam w knyżci, probaczcie, nis nosit łyże warhy. To po polsku znamy to tu posłowiciu, że zaderat nosa, a tu lemkiuska wersja. Nis nosit łyże warhy. Nis nosit łyże warhy. I najbude jeszcze jedno. Od dobra nikto nie wtycze.
1: Někdy se holt stává, že srdce náhle vypne, plácneš sebou o zem.

Jeden ze słuchaczy napisał o rozwinienia posłuchaci. O tym zadaraniu nosa, że nis noset wyże warchy, ale to jest taka posłowiecia, której no nie można na anteni proczytaty, ale dziękuję. Może te spróbuję odhadać, że to jak posłowieciu mał na dumsi, to jeden ze słuchaczy. Dziękuję za aktywność.

No a teraz zazaramy sobie do kulturnego naszego kutyka. Furt toho duże. To tendencja jest jedna, że tych poli wsiadł jest do sprawdy bars velo. No, na premier od wczera do 30 września prochody 4. Festiwal Wrażliwej Kultury. To akcja muzeju, której cilu je dowesty do takiego stanu, żeby kultura była dostępna dla każdego. Festiwal Wrażliwej Kultury uczy instytucje z regionu wspólnie idei tworzenia oferty dla każdego. Toho roku 38 instytucje z Ciły Małopolszczy zrychtowały wec jak 10 rozmaitych podi w paru nacetych miejscowościach, oczywiście w Krakowie, ale też i w tych mniejszych osaretkach, co to w Gorliciach, czy w Lusowyciach, Nepołomyciach, Kreneci, Nowym Sanczy, Szlachtowi, Tarnowi, Wadowyciach i tak dalej. Budą prochodzić teatralne spektakli, koncerty, warsztaty oprowadzania prohulki. Festiwal był osnowany z dumką o osobach z niepełnosprawnościami, o osobach, które na co dzień stryczają się z rozmaitymi barierami w dostupie do kultury i instytucji zadbale o to, aby uczest w podiach była komfortowa i dostępna dla osób z różnymi potrzebami. Podczas podi będą hosnowane rozmaite narzędzia, takie jak autodeskrypcja, tyflografiki, tłumaczenia na polski migowy język, indukcyjne pętlice, wytyszające słuchawkę. I kiedy idę o ofertę miejscową, to na premier Muzej Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach douczat się do tej akcji, jest seret tych instytucji Festiwalu Wrażliwej Kultury i zapraszać na wystał akcentowicz spadkowy na artysty Zaran na godzinę 11. Bude możliwość widzieć wystawę poświęconą jednemu z najwydatniejszych i najbardziej cenionych artystów epochy Młodej Polszczy, Teodorowy Aksentowiczowy. W nowym prostorii może widzieć pamiątkę po artyści, to mebli, to malarskie przybory, narzędzia, fotografii, ale przede wszystkim jego roboty, obrazy, pasteli, rysunki. W sumie aż 600 eksponatów, jak opowiadają historię życia i twórczości malaria. Den pizniejsze w sredu 23 o 11 zapraszają na malarskie warsztaty w pracowni portretysty. Jak wygląda taka pracownia? Jak trzeba się zachować? Desisty. Czy może się uśmiechnąć? Czy raczej trzeba mieć poważną minę? Mieć dasz to na hołowi? Czy rozpustyty? Krasło się? Takie widania pewnie towarzyszyły osobom, jakie zamawiały swój portret w Teodora Aksentowicza. Przed warsztatami zaplanowano oczywiście obzerania wystawy, a podczas zajęć uczestnicy będą i tyma, których się będzie malowało, i tyma, których będą malowaty. Będę masz się doznać, jakie są etapy malowania takiego obrazu od sywego połotna, kartonu, po wykińczenia i złote ramy. Smotriacze w lustro, pryzrymy się oczam, gambi, włosiam, żeby określić ich formę, kolor, wyraz, jak ich perenesty, jak ich namalowaty. W plastyczni czasty każdy uczestnik namaluje swój portret na połotni. W ramkach festiwalu Wrażliwa Kultura 25, znaczy w najbliższym piatniciu o 4 popołudny w Maziarskiej Zachorodii Hołosy odbudę się wernisaż wystawy fotografa, znanego godleckiego fotografa Jacka Kosiby Czorno-biły Beskid. Już nie dało perytamy, iż
taki do sprawdy czarno-biłej Beskid za sprawą śnichu, ale se tak, tu mam, że tonelem śnichowe krajowedy, zaśnieżone krajowedy na tej wystawie budut, choć tak dokładnie, jak raz taka znamka, a reklamuje to tu wystawu. No i to pewno jest regietiu, cen regietiu, tam i popit powist. Dzwinnycia, może smareczne, dzwinnycia i wielkie szpilkowe drewo opik. Zachoroda, a w skanseni w Szembarku, też w ramkach europejskich dny spadkowiny, smakę pamiaty. Kulinarna spadkowina Pohirja w ramkach inczej z inicjatywy europejskich dny spadkowiny 2023, jak prochodzi pit ohosłom przyszłość proszłosty spadkowina w Zachorodzi. Taka propozycja od skansenu w Szembarku, a to też od Dilinia, Muzeum Dwory Karwacjani w Głodyszy w Gorliciach. W programie degustacja tradycyjnych straw zrychtowanych przez krużok selskich gazdyń z Szembarku. No i przede wszystkim budą to smaki jak raz naszych sąsiedziów, pohirian. Budą też i pokaz kwaszenia kapusty, wyrablenia masła, pokaz wyrablenia tradycyjnego drewnianego gracia do kuchni. W programie też i o warsztaty plastyczne, malowania drewnianych żyć, robienia braloczki z łowny w formie dyni, przykraszania fartuszki i inne twórcze aktywności. Początek samopołudne i program jest przedwyczajny do godziny 4 popołudnie. I jeszcze to na koniec Muzeum Karwacja i Gładyszy w Gorliciach bardzo wiele tych aktywności na to tydzień maje. Odże 27 w niedzielu to ta popierdnia podija w skanseni też w niedzielu, ale od 12 do 16, a koncert w Gorliciach na Piłsudskiego 4, tam, gdzie teraz znajduje się czasowo wystawa akcentowicz spadkowy na artysty, koncert o godzinie 17. Koncert Duo Mistral Antonio Puglia Karnet i Mariano Meloni Fortepian. To muzyki związane o wołni z Italią, ale koncertują w siadle. Duet był osnowany w 1983 roku. Muzykę koncertują jak solisty i kameralisty. Okrem toho w 2024 roku świadkowali 30 roku intensywnej artystycznej działalności. Wielokrotnie koncertowali po Europie, ale byli też i w Meksyku. I wse zachoplujące publiku i krytyki. Duet ma bogaty repertuar. To 1700 tworzył, począwszy od klasyki po jazz i współczesną muzykę. Osobliwą uwagę artysty przywiązują do muzyki 19 i 20 stulecia. Krytyki podkreślają skonsolidowaną wykonawczą harmonię, ale też i interpretacyjną harmonię obok wykonawców i ich wyjątkowe zrychtowania artystyczne i muzyczne. W programie Romantyczna Italia. Twory od Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Rossini. I to artysta Rossini powtarza się nam też w innym koncercie, jak i w sobotę wyzwuczyć w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. To będzie finałowy koncert Akademii Choru Polskiego Radia Lusłowici, początek godzina 18.
występ lat cinnej artysty, pedagogę teoretycznej edycji masterskich kursów dla chorystów i chormasteriów, uczestnika Akademii i artystyczny ensemble Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, twór Rossiniego, wykonania tego utworu pokieruje maestro Dawid Ber. Początek godzina 18:00. I jeszcze na chwilę wynalazłam mołam, żeby opowiedzieć o wystawie, jaka jest do obserwowania w galerii w Sanoku, w Sanockiej Galerii BWA, od 11 września do 9 żółtnia, oktobra. Możesz obserwować wystawę malarstwa Małgorzaty Gorzalewskiej Namioty, Maternity, to taka zabawa słowna, art, jest tam słowo sztuka, i maternity, materyństwo, bo jak raz to ta nowa rola, incza funkcja artystki zdeterminowała twórczość i prezentowane są obrazy związane jak raz z tą rolą w życiu. Jak artystka sama besiduje, narodyny mojej lity czysto zmieniły moje życie. Od tego czasu funkcjonują mecze opieką nad nimi, a potrzebą tworzenia, która towarzyszy mi tak samo silno jak materyństwo. To te dwa aspekty furcia pronikają, wlijają nasia. Doświadczenia bycia mamą stało się dla niej dżerełą inspiracji, ale też i prostorą obserwacji i refleksji. W swoich realizacjach chosnuję przede wszystkim rzeczy codziennego chosnu, stare zabawki, obleczenia, taniery, czy inne obiekty, jakie się stają integralnym elementem kompozycji, interesowania ich materialnie, historia ślidy chosnuwania, przez malarską ingerencję dają im nowe znaczenia, juczy ich na obiekty, jakie funkcjonują na pograniczu malarstwa, rysby i instalacji. Artystyczna praktyka malarki zasadza się na akrylowym malarstwie, obiekty i instalacji. Akrylowa farba jest medium, jakie pozwala przekroczyć granice obrazu, swobodnie funkcjonować na różnych materiałach, fakturach. Dialog, artystku interesuje dialog między malarstwem a przedmiotem, jego formą, funkcją, pamięcią. Choć z punktem wychodu dla twórczości artystki są osobiste doświadczenia, to starać się podnieść temy o uniwersalnym charakterie, wracać do swojego dzieciństwa, analizujący wlijania dzieciństwa na dorosłe życie, między ludzkie relacje i formułowania dostomenności. Interesuje mnie sposób, jak pisze dalej artystka, w jaki sposób doświadczenia z pierwszych roków życia zapisują cię w pamięci, wrażliwości i sposoby postrzegania świata. Pytają o refleksji utrwalonej w kulturze model matki Polki, wskazujący materyństwo w jego realnym wymiarze, ze codzienną rutyną, zmuczeniem, poświadczeniem, ale też i czutliwością, siłą i zdibnością przekraczania swoich ograniczeń. Także to taka wystawa w Sanoku, na Sanocka Galeria Biura Artystycznych Wystaw.

No, poślijni hości wyszli wczoraj z bursy po ochodni osmi. W minuły weekend proszła lemkiwska twórcza osin poświęcona pamięci Teodora Kuziaka, mastera lemkiwskiej humoreski, autora tekstów publicystycznych, opowiadań, ale też autora wyjątkowych obrazów. I to te obrazy mogliśmy obserwować ich obortnym, gdzie prochodził pierwszy dzień podii w rodzinnym celi artysty i obursi. Mogliśmy poczuć rozmaitych tworciów słowa, ale też i tworciów słowa, ale w barze hrani, śpiewani w formie. Tak, było wiele muzyki, było wiele słów, wzruszeń, dumam się, że też, dużo też radosty i emocji. Tak po prostu. Kto nie był, oczywidno, powtórzył to, że to wse może żałowaty. Byle osoby, które byli pierwszego i drugiego dnia. Byle osoby, które przyjechali naprawdę z daleka, aż z samego zachodu. Byle gości z zagranicy, ale nasze bracia, Rosyny, z drugiego boku Karpat. Także to tylko taka wydumana granica, jaka nas oddziela, teoretyczna, a tych granic nie mamy. I za każdym razem, jak prochodzą takie podzieje, czy to lemkiwska twórcza osin, czy biennale lemkiwsko-rosyjskiej kultury, no czy inczy nasze striczy, to wse mam taką refleksję, że nam jakich interregiów nie trzeba do polsko-słowackiej współpracy w tym znaczeniu formalnym. My i bez tego od roku współpracujemy, wymieniamy się, bywamy w sobie. To jest prosto naturalny element naszego kulturnego, sospilnego życia. Nie inaczej było i teper. Także to i rosyjski w tym jego priasiłskim standardzie było moszczuty. Oczywiście lemkiwski to w tym lemkiwski, w tym tu warianty z Polszczy też imperdował, ale był czuty, że to już od paru roków jest praktykowany inny język. Był szleski, także to poezję po szleski mogliśmy wysłuchać. Mogliśmy też posłuchać język czornych góraliów. Była artystka z towarzyszami z Pewnycznej. Także to i język, taki język też mogliśmy poczuć. Budę tekst, to kto nie mich, to może w takiej formie, choć budę prysutny na tej podii.

Moi drodzy, i dnes też była informacja o tym, że może być wystał poświęcony akcentowi czoły jego pamiątki z życia, rzeczy, jak ma się otaczał, jak ma malował. Wyobrazyty sobie jego to tu prostir, a jest inny artysta, bardzo sławny, jakoho prostoru już nie musimy sobie wyobrażać, w jakim tworzył, ale możemy go dosłownie widzieć, dotknąć, poczuć. Otóż samouriad Mazowieckiego województwa, tu się musimy kus parenesty, kupił chyżu z pracownią Wojciecha Fangora. Domam się, że każdy zna to nazwisko. Все заскакує дня чини образів, які осігають на аукціях образи того польського маларя, графіка, різбяря, але теж автора плакатів. Отже, буде мож обзирати його хижу. Його жени Магдалени Шумер-Фангор в Буандові. Маєток надовго буде відкритий для нас, таких пересічних з'їдачі хліба. То якраз в Буандові артиста мешкав, працював від 1999 року. В хижі заховалися оригінальні меблі, річі, значи суд там по просту, що ще заховали, суд річі артисти. Ну, таким важним елементом є стіл. Стіл з почесним місцем Фангора, при котрим родина ще зустрічала під час спільних торжеств. Jak my, jak turysty, będziemy może widzieć jego ulubiony fotel, jaki przywiózł artysta z Ameryki w 1999 roku. No, oczywiście osobliwe znaczenia ma jej pracownia, w której Fangor malował w poprzednich rokach życia. Zachowany został jej oryginalny, prywisny układ, charakter. Jest też sztaluga farby, hostowany artystom. No, praktycznie w niezmiennej formie będzie może widzieć to te prostory. Samouriad Mazowieckiego województwa zakupił ten majątek w ramach wieloletniej współpracy z Fundacją Promocji Twórczości Wojciecha Fangora. Jak wspomina prezes tejże fundacji, Piotr Patkowski, rodzice prożyli 20 roków, to te interiory mają dla nich bardzo sentymentalną wartość. My przekazujemy to miejsce w dobre ruchy. Będzie to też upamiętnienia tata. Zależało mu na tym, żeby jego roboty były eksponowane w jednym prostorii. Chyża w Błędowi stanie się oddzielinią Mazowieckiego Centra Współczesnej Sztuki Elektrownia w Radomiu. No, bude to tradycyjny muzej, jak podaje dyrektorka tej instytucji, Violetta Kotkowska. Chcemy opowiadać historię artysty przez prostir, w którym żył, robił, tworzył, wskazujący gościom najważniejsze znane aspekty jego twórczości. W buduczności park, który jest dookoła chyży, bude uzupełniony o galerię plenerowej rizby i modernnej wystawienniczej pawilon. Wojciech Fangor to jeden z najważniejszych polskich artystów XX stulecia. Znany jest z eksperymentowania z kolorą, prostorą, optyczną iluzją. Jak pierwszy polski artysta miał indywidualną wystawę w newyorskim Muzeum Guggenheima. I po powrocie do Polski związał się z Mazowszą i jak już było wspomniane od 1999 roku mieszkał i robił w Błędowie.

i zazramy sobie teper do kin. W polskich kinach od tego weekendu Mąż Wodzicy Medellin trzyma film W serce dyczyny. Tak, chyba morzu. To to parwesty. To jest przychodowa drama Davida Ayala.

Jakszu probu w ekstremalnych obstałynach, w serce dyczyny. To jedna z propozycji. Druga to kryminalny thriller science fiction Hot Spot. To jest grecko-norwesko-polska produkcja. W niedaleki buducznosty świtom riadyt sztuczna inteligencja, nazywana Hołołom, kontroluje władz, bezpieku, komunikacji, rozrywku. Każdego dnia mieszkańcy przynajmniej specjalne żalki, jakie podtrzymują ich połączenia z systemem, zawdzięki czemu mogą komunikować się telepatycznie, zostawać w pustyni synchronizacji z digitalną realnością. Zerwania takiego połączenia to śmierć. Poza granicami tego technologicznego porządku żyją neosole, może tak to trzeba poczytać, są spilni z bitrzęciu, jak nie zgadzają się z riadzeniem Hołoły, kiedy ich liderka Rana razem z swoją grupą przychodzi do miasta gladajuczy jakichś resursów, dochodzi do brutalnego, rytualnego wbijstwa. Do śledzenia dostaje detektyw Johnny. Jak to się dalej rozwiąże? No to już odpowiedź w kinach.

0: Pačisna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.
1: Trzeba sztyrb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łora w gniazdu wie. Kany między turniami

0: Dialem FM.
1: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W minulą sobotę w Toleji przeszły torżestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Światowego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, torżestw na Świętej Góry Jawir, jak i niedawno na prasnik Lemkiewskiego Świętego, świeszczenną uczennika Maksyma, którego żywot i muczeniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenie w Toleji nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolewska parochia, jak pierwsza, prawie w cielosti, wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiewskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Toleja stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świąteczną liturgię w Toleji oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medalię wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medalię otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chór Irmos pod wodzieniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą i nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Temo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikania nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Маріяповчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrycza, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzech episkopów wstrzeczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej wstrzeczy to nasza wschodnia katolicka dostumienność i nasze świadectwo na zachodzie. Więcej o wstrzeczy doznacie się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagrodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-biały Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografii były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy pak obzerati do 20 grudnia decembra tego roku.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak.

Zapraszamy do wysłuchania programu Favorit Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodowego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło pkoła, powidlisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, prysłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od kraja na suszereby Iwana, jak i teper na chodycie na roboty w Czechii. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan z Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was toj list i dumaju, że jak jego dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryto to ja maju waszą adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czego i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszy, Michała, što w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskiego Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do świta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruski byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potrpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do chory, lemdwi dołu. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdę skorsze, zhoriła dżulowa i obi pinczakowy. A nasze zhorile skorsze, także my to gdy byli akurat u was. To było popołudny, chudoba była w stajni. To jak udaryła jedna kula, to potem zaczęły tak byty, że nie można było przypustyty. I u waszej stajni zhorile dwa koni, bo jak wasza żinka Ancia pospuszczała koni, to było pełno dymu. Że już nie mogli wejść. Ale to wsio bajka. Dobrze, że ostali się wsi zdorowy, bo majetok to nabyta rycz. Po tym wasze byli w Kubowi chyży, bo Kubowa Ancia piszła do Rosji. Tak one tam żyli i dobry im było, ale wse tak nie było w spokoju. Także to my młody musieli opustyć swoją rydną zemlu i w obronie swojego życia i ty dalej. My piszli na Czechy, a nasze seła po najaką czasie, to jest 13 maja 1946, wyjechali tiż do Rosji. Także nie ostało lem 6 rodyn, a to takich, że to niemale konej zwozyty się do Zachiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubażinka z Litmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a teperki przebywają w Sambori. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mykołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosiła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zachiriu, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że to isty majt dost i tak sobie żyją w Sambori. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyste napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej diłki w Rosji. Panyła Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197, USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusku. Wyszywatka. Powiedz jasło. Jeden z peredowych członków Lemkiwskiego Sojuza peresłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Byś mi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tą pyśmi, potwierdzają i drugie krajany z wyszywatki. Po lekko zrozumiłym przyczynom nie wyjawiamy imieny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1940 roku. Drogi druże, chcę ty opisać też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańską i teper. Nie trzeba tobie dużo pisać, że Germanci z nami wyrablali, a do tego jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszli germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyty w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez granicę w naszych stronach wse można było przejść po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnego razu piszło na Słowakiju trzech z wyszewatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, że to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak że ich pojmali w nocy, nadwano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariam. Bilszy Sweni i drugie riczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napowiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krow chociło go zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemcy wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to stało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co stało się po wyjściu ludzi. Tak samo stało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławnej cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryce. To on piszeł i obdarł to tu blachu. A teper one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryce i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryce jej wspomagali. Są ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, co ona pisze. To miłosierdzia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Nasza Florynka. Do mnie przyszły 4 pisma z cała Florynka, powiedz Grybiu, i wsi one od innych ludzi. W jednym piszą, że podczas wojny trzeba było być głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą piszą, że nasi chłopcy z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się we Florencji. Pisze, że to i ptaszki nie siedzą na jednym gnieździe, a rozlitują się. W trzecim piśmie piszą za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czale budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopiów. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania małyśmy miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, że to nic nie ostanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemcy wrze utikali. Najpierw policja odbudowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierać z sobą do Niemczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A i chało to takie złe, że nie może było dywyty się. Co dopale, to zaberale. Koni po drodze padale i ubywale się na smert. Wodze perwertale się, bo było duże slysko. Niemci utikajuczy przed krasną armią rozsadzuale wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty z cudlem korotkę wypyskę i z pouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nit ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w pyśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit neodnej czytalny, ni na jakoj ruskoj knyżki albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znają, a ne odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet modlity się musiał w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez wsijakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iti, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedzą przeważnie lemtaky, że przed wojną byli to złodziejami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabią jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz kryczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo kryczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiunictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W pereszy i witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy takim bandytyzmie nie tracimy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może teper po wyborach nastanie lepszy porządek w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak z Czarnoj, Poczta Śnidnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujący się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lem ja się sama leszyła ze swoim mużem i dziećmi. A tot brat, co był w Czartyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodom z osoła Laboła, powiednowej Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpisze na adres. Marta Fedorko, diuka Gryhoryja i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Gorleckiego powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodził się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemieczczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w dorozi, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisać na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlicki, Polszcza.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru saltiny dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne wabi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeże myślady, czyż o niej pamiętam.

Prelat tyżnia portalu LemFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablu rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor listy Petro Medwid. W niewielkim selii Ladomirow z niejskiego okresu w sobotu 12 septembra 2026 roku zeszli się przedstawicieli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowej Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Hości istrioch derżał. Na świateczni podii, która poczynała na polidne, wziął uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnieć akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarską Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Rusyniu byli przysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenty Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Chodynki w Budapeszti. Hości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hiresz-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonija Chodynki w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Świateczną podiju, przywitaniom czynnych hościu odkryła starostka seła Jana Gezowa, która swój przychowor mała po rusyńsku. Pak peredała słowo Lazlowe Miklaszowy, predsedowy Akademicznej Rady Madiariów na Słowakii, która inicjowała instalowanie pamiętnej tabli. Świateczna laudacja przed odkryciem tabli była przeczytana na rusyńskim i madziarskim języku. Po rusyńsku jej czytała Zdenka Citrakowa, po madziarsku Andrzej Mejsarosz. W laudacji uczestni mogli wece diznaty się o żywoty i twórczosty toho wyznaczonego rusyńskiego historyka, lingwisty, folklorysty, pedagoga, który stał rektorem uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był napered členom korespondentom, a późniejsze riadnym členom Madziarskiej Akademii Nauk. Trzeba przypomnieć i to, że podczas II światowej wojny mał i posadu czesnego precedy Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonija Chodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestni w laudacji czuty i to, że Antoni Chodynka był pierwszym kwalifikowanym uczenym, który zanimał się historią Rusyniu. Cytuania. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku 20. stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Istvana Udvaria i Kalmana Sosa, zaczął się period chodynkowego wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes. Pisze się laudacji. Pak, że starostka seła Jana Gezowa w jedno i z profesorem Lazlom Mikloszom odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karoj Kocisz i predseda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychoworie Rusyny Antoniowy Chodynkowy zaśpiewali wiczna ja pamiat. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekiej Wubli. Po świateczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozhovoriu między przedstawicielami Madziariów i Rusyniów.
Antoni Chodynka. Antoni Chodynka był wyznaczny slawista, historyk Akademiko Madziarskoj Akademii Nauk, rektor Peczskoj Uniwersytety i czesny preceda Pitkarpackiego Obczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrow do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jeho imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskoj Uniwersytety, na katedry historii Użhorodskiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowi uleci w Budapeszcie i w seli Sokrnycia na Pitkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jeho imię nese Centr Językowych Badań w Berehowi, Rusyński Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Chodynki, którą osnowało wsedrżawne rusyńskie samosprawowanie w madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdziaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Chodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek, 14 września, septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psałtyr, autor listy Petro Medwit. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysokoprośwaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismem z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rusyński język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psałtyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiewate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rusyński perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rusyńskim języku by mali wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, werchowny organ metropolitnej cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrze minionego roku Kiriona udzielił imprimatur na wydania Nowego Zawitu w rusyńskim języku. Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostały się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosne. Priorytą są turysty z Polski, autor listy Petro Medwit. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po prerachowaniu letnich miesięcy juli i august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejów Radomir Janczoszek. Sumaryzacznej analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pełnocinny konkurent najwece naszczyblowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powił Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczowań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniu i liczebnych domiów, przy czym rosły finansowe prymy tych, które dodawają ukwartelowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska je podla Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarom na wszczywności.
Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawlują severowychodną Słowakię i ich prysutność w całym przygranicznym regionie i je widzite. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartelowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiąc. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hości u sobie polskie nawściwnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czużęciu ich czastka w regionie peresiachuje graniciu 40%. Koniec cytuania. Kulminacja pierwszego pióroka nastała podle Janczeszeka w juni, kiedy na pełno poczęła letnia sezona. W okresie bardyju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardyjowskich kupelach. W jedno z tym okres świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na dukli, muzei i drewnianych ramy. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie będzie działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturze filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni będzie westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiwskim rosyńskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz będzie należało Marzyńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rektuować publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celią osnowania pracowni było nadać bardzo formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jaką jem mała zachołowną, ryszający się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowi dialnosty, jaką w prostorie lemkoznawstwa według na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiłpracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledniku, które zanymają się lemkiwską problematyką. Kierowniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu. Cytowania. Choć, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowego wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza. W skład ansamblu włożyli przedstawniki różnych dyscyplin i akademickich jedynic. Okrem profesor Dućwajfer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała będzie też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jesteśmy też na współpracę z inczyma doślidnikami lemkiwskiej i rosyjskiej problematyki. Koniec cytuania. Jak zapowiada profesor Dućwajfer, dokładne plany dialnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a do śledzenia będą zosredzać się hołowni na tematyci związani z językiem. Cytowania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czast specjalizująca się w historyczni, gramatyci i etymologii, pewno będziemy się kierunkować w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, dialnist pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwid.
Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnym grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliów i diakoniów. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się storik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwy i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. Todrik episkopy znowa striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawieszalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rok stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u wieczorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarzył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nierzetchaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imieny Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nierzetchaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, który tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomnianu słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom, cytuję, czym więcej budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas stryczy w sredu 16 septembra odkrył swoim przychowarom wysokoproświaszczony władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychowarył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikasterii i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spiritualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Przysutne cerkwy przyrył nauku wielki, prekraśni mozaici, w której maje każdej jasność, wdziaczy kamenek, swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej stryczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytuania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel Stryczy w swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyjut toho czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachowaty sobie swoje duchowne korienia, hołowną wostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji. Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jelem poprosom przeżycia, ale nese w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosyty świeży wozduch i duchowną syłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowi Filipowi episkopom przychowarzył się kardynał Guderotti. Uczasnych pozdrowił od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który było pod jej detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej stryczy. Kardynał u swoim przychowori podkreślił wieleczesne znaczenia tych stricz, które są tchosene nima nelem prawostocznych katoliki u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwą. Ku głębszemu pohladu na riszenie to dryktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Gliblonczyna, bywszy egzarcha Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rosyjskiej tradycji. W to samy dzień w Seredu był hołownym służytelem archierejskiej liturgii w mistnej bazylici wysokopreświaszczennej u władyka Jona Maksym, preszyłski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Maria Połczy i wroci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała
Natalia Małecka-Nowak.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

rosy miłości. Niedojrzałe grona wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Nakrejdołem papery. Może się sliznę pero, może się mysel dowerszyt. I lem mi po tym żal noczy i pera i krejdołoho papery.

0: Radio LM FM.
1: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. Minulú sobotu v Toľavi prošli toržestva dla upamiatnenia sotnej ričnici vrtania Lemky u Dobravoslavia. Pripomnime, što rišenjom Švatoho soboru episkopiju Polskoj autokefalnoj pravoslavnoj cerkvi v 2026. roči spomenača sotnú ričniču povorotu Lemky u Dobravoslavia. Protiahom roka juvilej spomenača pitčas švat važnoch dla pravoslavnoch Lemkyu. Toržestv na Švatej hori Javir jaki nedawno na prasnik Lemkiewskiego Świętego, święczennego uczennika Maksyma, którego żywot i uczenniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenia w Toľavi nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy toľavska parochia jak pierwsza prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwowych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiewskich seł i dowęło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Toľava stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świateczną liturgię w Toľavi oczelił archiepiskop Korlicki i Peremyślski Paisyj, fasisti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medali wszystkim przysutnym świeczennikom. Medali otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczuk. Śpiewał chor Irmos pod wodiniem i mosty Marianna Jaroj. Меншина в Сербії виберуться й нових членів національних совітів. Сербський міністр про людське право, меншинове право і соціальний діалог Тимо Беріша в п'ятницю 18 вересня септембра підписав рішення о виписанні виборів про нове скликання національних совітів національних меншин. Вибори відбудуться 8 листопада новембра. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Марія Повча на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrzyczo, która już stała tradycją i odbywa się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To trzech episkopów wstrzyczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorocznej wstrzyczy to nasza wschodnia katolicka dostumenność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o wstrzyczy doznacie się z dopisu na naszym portalu. W najbliższą piątnicę 25 września septembra w Mazierskiej Zagrodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosiby z nazwą Czarno-Biały Beskid. Podia projdę w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę Korlickiej Zemli i Niskiego Beskidu. Jego fotografie były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy szpak obzerać do 20 grudnia, decembra tego roku.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio Lem FM, spod warszawskiego studia naszego radia. Witam was, krasni, 21 dnia wersnia, septembra 2016 roku. No i co ż budu dnes z wami? Jak w sept, tak i w poniedziałek, to te najwyższe 4 godziny, pierwszą godzinę w programie Trzy świty, a następne pół godziny, już po 9 godzinie, będziemy się stryczać w programie Słowicie by się dłatyła języku. No, nadził się, że to dzisiejszy wieczór stary zarezerwowali razem z Radiem Lem FM. Za to zaczynamy. A ja wertam już one do ucha.

Tak, wiertamy do studia 21 wersja z septembra 2023 roka 264 toho roka w rojańskim kalendarii do kincia jeszcze 101 dni w rojańskim kalendarii mamy 8 den wersja. Kto świadkuje dnes? Iż dnes świadkuje za zachodnim stylom świadkują Aleksander, Deria i Marko i Matwi, a za schodnim kalendarium dnes imeniny jeszcze może też mi odsunęcie do Georgia, Jurija, znaczy Joana i Sofii. Okrem to świadkują też w oświeci smotriu trzy dny niezależności. Dnes świadkują do oświeci, choć to na pamięć różne, albo może inaczej, na pamięć podziej, które wystupowały w różnych rokach, to od początku. Malta świadkuje Dzień Niezależności na pamięć podziej 1964 roku, to niezależność od Wielkiej Brytanii, choć została członem wspólnoty narodów. Byli za Dzień Niezależności też od Wielkiej Brytanii z 1981 roku i Armenia dnes świadkuje Dzień Niezależności, kiedy to w 1991 roku po referendum 99% wyborców zagłosowało za niezależność od tego, że czasu były niezależną od Sowieckiego Sojuszu. Derżawą. Gana dnes den osnowatela, to na pamięć jednego z herojów, pierwszego prezydenta. Iż Brazylia den sadzenia dereł, a z międzynarodnych prazników dnes Międzynarodny Den Myru i jeszcze Międzynarodny Den rozpowszechniania informacji pro chworotu Alzheimera. W nas godzina 8:18. Słuchate radio LMFM i program 3 świty.

Aż to się podjęło. To 21 dnia wersnia septembra w historii. A zresztą może 1786 roku, kiedy zaczął się bardzo wielki pożar w New Yorku w Ameryce. O parunacet roku w 1792 roku w Francji Ludwik XVI był zdetronizowany francuskim nacjonalnym konwentem. Tu jak raz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała formalno do 1804 roku do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku z nadszedłem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi. Перейдемо до 1922 року, коли то американський президент Уоррен Хардінг, можу повісти, підтримав ідею основати жидівську державу в Палестині, що знаємо, конечно довершилося по Другій світовій війні. 1937 рік, ту маме taku podius dla lubitelju Tolkiena, była wydana powieść kniżka Hobbit. Toho, że roku 1937 roku w Pradzi prochodził pochoron pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka. O rok 1938 rok Urząd Polskiej Republiki dał Czechosłowacji ultimatum, żeby zabrati za Olzia, jak znamy, to byli sporne terytorii. 1944 rok, bitwa pod Komańczą, bitwa o Komańczą, już nazywana, pomiędzy Czerwoną Armią i Wehrmachtem, to duże Czerwona Armia perymogła niemieckie wojska jak raz na Lemkowinie. 1998 rok, jeszcze jedna podia za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis tołdy, że może jak starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Moniki Lewińskiej. W nas jeszcze pił minuty do pił dewiatoj, za to zaproszę was, drogi radiosłuchacze, na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba tot najlepszy moment.

aż to się podziało w rosyjskie obszary w okolicach 21 września septembra, to już teper w ci czasy zaczną od tych, co liczny, co minuli w sobotu. Na sobotu liczny czas 1781 roku, kiedy tu papa Klement XIV bullom eximia regalium principum wadilił Mukaczewsku jeparchiju jak samostyjnu grekatolicku jeparchiju, jak znamy pierwsze, to te rosyjskie terytorii na południe od Karpat byli zaraz między innymi rzymokatolickimi episkopami z jagerskimi. No, można powiedzieć, długo była to ta droga do samej oddzielnej jeparchii. Z licznic narodzenia sobotu, licznic narodzenia Wielkiego Aleksandra Pawłowicza z 1719 roku, jednego z naszych budyteli, poetu, publicystu, prosicytela, wrodził się w Szelicze Ryszskie Czorne, to niedaleko Bardijowa, dzisiejszy okres Bardiju, a wmer w 1900 roku w Swydniku Aleksander Pawłowicz. Dumam, że wielu by może o nim by się dołaty, jego życie było dość składne. Wrodził się w rodzinie świeszczennika, zresztą mamu mał. Maus Lemkowiny był piątym synem w swojej rodzinie, ale mający 4 rok w Mermunianiu, na 9 roki w Meruamu. Maty pak po tym jak syrota był tam w Lwowi. Okrem toho, stoż wernął się po wczyniu na Ridnu Makowiciu w 1848 roku. Był wyświadczony na świeszczenie Nika, jeszcze przed rewolucją toho 1848 roku, znaczy przed wiosną narodził, poznał się z Aleksandrom Duchnowiczem, który wiadomo był od niego starszy, ale był pod niego dość wielkim wlianiem. W 1864 roku peresylił się do tołdyżniego Wuszniego Swydnika. Tam został do śmierci bliższy jak 36 roku, ale jeszcze jak no, muż powisty starszej daty człowiek wczył religii w szkoli i na 81 roku. W mer jego twórczość, literatura znana, pisał Bars w 19 stuleciu językom Bars, bliskim tomu narodnemu. 1909 rok to następna rocznica z soboty, wyświetlił tu Wasylu Zozulaku, pisatelu z Przeszywskiej Rusy, urodził się w Czerteży, a w mer 1924 roku w czeskim Brni był pisatelem i sospilnym aktywistą. Wczorajszych rocznic wyminął rocznicę narodzenia z 1904 roku Iwana Pyszcza, jaki to inicjator między innymi założenia rosyjskiej gimnazji w Priaszowicy, rosyjskich szkół na wschodniej Słowacji za czasów pierwszej Czechosłowackiej Republiki. Spośród dat śmierci związanych z wczorajszym dniem na pewno trzeba wymienić Edmunda Egana, to madziarskiego pochodzenia, madziarski ekonomista, w jego narodzinie z 1901 roku, aby się dojonym za to, że był urzędnikom na podkarpackiej Rusy. Jego reforma bardzo znana, może powisty rilnicza reforma, przyniosła duże hosnu na podkarpackiej Rusy. I wczorajszna data śmierci z 1848 roku, aby się dojonym tu Gawrili Kostelniku, wrodził się w 1886 roku, a wmer w 1848 roku, 20 dnia września. Wrodził się w Ruskom Kresturi, zresztą mąż powisty jest wiciom, mąż powisty kresnym wiciom, albo może pierwszym, albo takim nianiom literaturnego języka Rosjanie w Serbii, ale w mer w Lwowie.
I jeszcze jedna, rycznica, dneśnia rycznica najże bude 21 septembra beresnia 1945 roku w Kocuri Wojwodyni wrodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rusyńska, pisatelka, wmerła toho roka w siczny. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim twory dla dzieci. W nazwody na kotra, to już będzie 18 minut do 9 godzin, za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. I jeszcze wstygniemy sobie po przerwie powisty, dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż.

0: Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na tebe 10 minút do 9. Zatiaľ pozmutujeme sobie, jak to jest i bude. 12 gradusí v tom momente v Gorličach. No i chybal tak dost lije i to się velo. Ja vám poviem, nezmíny tam dnes v noči, ani zaran się to nezmíny. S tym, że zaran maksymalna temperatura lejem do 12 gradusí v Gorličach. No i noč, że budú to tak schody ty do 9, aż i do 7 gradusí minimalno. Za to chłodno, aż i bym powiem studeno się chyba zaczyna. Już poriadnie osin i jak idę o pohodu. Dakus może najbliższe sońce w seredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero przy sobocie niedzieli będzie 17 i 20 gradusiu i przez to tuż ten raczej będzie tak klało, może Dakus tam sońce wyjdzie, ale nie na długo. Raczej taki zachmareny to też ten będzie. Idę do Polkowic, gdzie teraz 11 gradusiu. Najbliższe dny, może powiedzieć, będą podobne, może daku steplejsze, 17-15 gradusiu, tak witorok do czwartka, daku steplejsze w sobotu, bo 19, w niedzielu 22. Może daku zmniejsze deszczu będzie, jak na Lemkowyni. Ale toho sońca aż tak wielo cisz chyba nie będzie, bo chmary będą często zachody ty i zakrywaty sonce. I to niższe temperatury też już trzeba pamiętać, że będą schody aż i do 6 gradusiu w Polkowiciach w tym tyżny. Wertam teper na Karpacku Rusi do Priaszowa 11 gradusiu w tym momencie. Toj noczy iszczy w Priaszowie polije i kiedy smotrzył na temperaturę w tym tyżny będę bardzo podobnie jak na Lemkowini. Na zanonem 14, może tak usteplejsze, sreda, czwartek, piątek, bo około 16-17, sobota 18, niedziela 21, a to te liczne temperatury też. No, aż i do 5 lem gradusi budu schodyty. W Mukaczowej, na Podkarpackiej Rusi, 9 gradusi lem teper. Najbliższe dny jeszcze zaran przed południem ku spolije. Potem już do kincia też dnia nie powinno, choć też chmary często budu zakrywaty nam niebo. Maksymalna temperatura to 17-18, tak do 4 do 5, 19 w sobotu, w niedzielu do 22 i w nocy też aż i do 5 lem 6 gradusów budek padała totaniczna temperatura. W Komorzcie na piwniczno-schidnich Madiarach teper 9 gradusów, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy, od 16 do 18 budek tak do 15. Nie powinno już laty okrem jeszcze może dneśnio i nocy do kincia tyżnia, ale też w nocy chłodno, 6-7 wisem gradusów, tak budek temperatura padała tak kus oteplenia w sobotu do 19 w Komorzcie i w niedzielu do 22. Pidu jeszcze do ruskiego Karestura, w którym w tym momencie 16 gradusiu. Tam jeszcze mąż powisty pizne lito, jeszcze siadaku zborony, za to, że w tym też nie powinno laty. Choć nebo ciż, na niebie ciż budu ciachmary w kazułatych od sącia. No, masz powisty, na premier sedu nie braknie i dakus bude teplejsze. 20, 22, 24 gradusów, tak do czwartka. Aż do niedzieli do 25 gradusów i niedziela bude z przewagą. Sońca, choć ciż trzeba pamiętać, że i tam na południe temperatura może pasy do 6-7 gradusów w nocy. Za to jeszcze masz powisty. To już chyba polityk, choć besiduje, że to wszystko może jeszcze być z tym różni. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godziny stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te trzy świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM. Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam kraśni słowici, dem kotry odnamski stoi stronu słowicia o języku i na językach. Witam kraśni demkoetlem.fm, tam może te pisaty piszte tiż na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, koli słuchaty ho na żywo, a nie jak powtórnia. No i bardzo często idę w taką stronę, czasom nie zamierzone. Stoi przyczyna, że wasze reakcje tu też. Da jak toriat nalem to tak offline, ale to online na żywo. Zatoż, zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, witamy do Slobici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus dyskusji było wiele dyskusji. Zaczęliśmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dojedz na nasz prascy, po czym późniejsze żelisko. Próbuję wam dokazać, że to nowe słowa Riżni przychodzą różnymi drogami i Riżni w różne regiony rusyńskiego języka, ale jakoś tak my piszli ci, że to sliw takich jak i pałuk, pauz, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach. Już poza programem doszliśmy do słowa pacia. Do paciate, o, a nie do paci. Dumam, że dnes możemy nadijty za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i pauz, no bo od tego zaczynają się to te językowe debaty, debaty dyskusyjne i peredumania. Myślimy o tym pałku, o tym źwiriaty, które też ten tomu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szli, już bym prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przytyskać się, przywiązuje się wezenę wozą, na przykład sino. To taki dołżezny dróg, który przytyskać na wozi. To sino. I piszą im do kontekstualnego słownika lemkiewskiego języka profesor Lene Dućfajfer. No i żal, na żal nie nakormiłem się za to, że ryżni są zapisane. Pałuk czeres eł, a pawus czeres pawus, tak specjalnie czytam czerez we, choć widomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy złe, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem takim głęboką ło, pałuk, pauz i tak dalsze. Czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja bym się schylał do tego, żeby zapisywać bez eł i bez w. To znaczy pauk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnyty, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do praslawiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujete, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo. Ale musimy się wrnuty do takiego nosowego, własnego on. Polskie słuchacze na pewno go znają. Lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znaty. To znaczy najlepsze, no tylko, że kolisy on było we wszystkich słowiańskich językach, no bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich słowian języka. Ostało dnes tak, o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnić, że w skoroczyniu, w schidnio-słowiańskich językach, w tym i w rosyjskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... O, tu primire damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak trzy słowa, to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, bo, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidniosławiańskich systemowo mąż powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy, to nasz uzeł, bo guniomu budu iszą, żeby wam pojasnyty naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzl, i ono się od tego on zaczynało. No i z lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka, inczy własne powchodyli, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny w rosyjskim uzeł. I tu od razu mogę pojasnić, że w innych schidniosławiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi w. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasławiański nahołosowy on mąż powisty koli nosowist zanyknęła i dało u, no to wtrzymała się na premier w lemkiwskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwany czasem protetycznym V, znaczy takie V, które stoi na początku słowa, bo tak język dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołożyty. No i tak, taki sam premier mamy z tą ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już z we, w białoruskim będzie wuchal, słowackie będzie nie będzie mało toho we na początku. No i o tym będziemy jak raz wysiadowaty. Ja tu chcę powiedzieć to, że zresztą ucho i uchel, podobne słowa, choć znaczy czysto dasz to incze. Znamy, że na premier w Polsce mamy węgiel, to taki czarny, co się chyba wydobywa z ziemi, czy węgiel rytrze chosnowane, ono tam maje we na początku, a w nas ho nie, bo ani ucho, ani uchel nie będzie mał toho we peret na początku słowa. I tu od razu powiem, że nie ma to ani słowackie, ani czeskie, ani serbskie ugal, za to tu przyzrymy się tomu jak raz procesowy. Ale też nie znaczy to, że lem kijowski język nie ma tego praktycznego we. Też my o tym desy nam się pewnie perywało w naszych besidach. No bo mamy takie słowa jak win, od dawnego on, wisem, od iszczy desy tam, dach to powist osem. Mamy wiłciu, mamy wikno, mamy owes, ale w odmieni znajdziemy wiłsa, mamy otec, a w odmieni znajdziemy wicia. Znaczy to we desy tam nam się jak protetycznie jawlat. No, mamy wilchu i olchu i za to seło czasom się nazywa olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilszniu, a nie mamy olszni. Takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cyńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zrikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to we na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lemkijowskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszary schidniej Słowiańszczyny, południowo-zachidni, można tak powiedzieć, takiej niemalej tego protetycznego w. No i wertamy do naszego pałka, tak? No bo od tego zmy zaczęli. Prasławiańskie słowo będzie się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ci przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam będzie na pa. Paryja nasza dneśnia, która idzie od ryty i będzie paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyć, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wrnuty w jednym z programów, który zmy się nim zanymali, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pałka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak pa-ong. Pa-ong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kiedyś taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa uk. No i taką, że formę mamy w lemkijskim, no tak, chociaż w rosyjskim mamy serbski i chorwacki. Mamy też takie przykłady, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa jong. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka,
kiedy sobie wozmemy czy już te perechody do pauza, no o chwilku pewnie perejdemy do pauza, no to tam widzimy, że uk, no tu jeszcze może nie tak do czysta, ale o, ale jak raz wojdemy sobie w czeskie i słowackie różne gwary, bo czeski językowy atlas fiksuje razem z literackim pawuk, tak, dokumentuje cię kupę tu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotszy, ale bardzo często dialektycznie to to bez toho w, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to to wstawne w, desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodyć literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który też dnes gwarowo żyje za to, że nie wse tam się to wyjawić. No i zresztą o tu jeszcze ciekawy ślid starego pauk bez w zachował się aż i w maďarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że maďarski i nesławiański. No tak, ale velo maje slawianizmi, znaczy tych sliw pereniatych od jak się już wbył tam klyną pomedze moż powisty. Założmy protorusyńskie, protosłowackie, protoserbskie i protochorwackie dialekty, no to Winsia był takim kliną, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo sliw pereszło słowiańskich, cy od północy, od wschodu, cy od południa do madziarskiego języka, zresztą o tym ciżmy chyba uszym nieraz besiduali, no w madziarskim pok. Pok, to pauk. No i to ewidentna słowiańska pożyczka, to zresztą potwierdza maďarski etymologiczny słownik. No ale uczy go z serbskim albo chorwackim pauk. Uk, tak? I ze słowackim pawuk. No ale ze słowackim chyba musiałby mniejsze, chyba żeby przyjęty, że to w słowackim języku to we tam woszło duże późniejsze, jak mogłoby być przyjęte albo mogło perejty do maďarskiego. Zresztą tu trzeba ci powiedzieć jedną sprawę. Wielkie języki lubią to ostrożno pisać do wszystkiego, za to na przykład nie wspominają do rusyńskim sąsiedzi z spółniczno-schidniego boku. No ale to ta forma pałuk mogła perejty równie dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy proto-serbskiego, proto-rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy po pierwsze, Maďary musieli wziąć to słowiańskie słowo jeszcze w formie bez toho w, toho pawuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po maďarsko pawuk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadką toho, że forma pawuk bez w. Pauk, nie, pawuk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniu. Dobry, i przejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pauz. No i tu za to chciałem dojść do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare onz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a onz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof, uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu będę maty pa onz, pa uz. Dneśni nasz pa uz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho w, kotre desy tam w dakotrych językach woszło w czas różnych językowych procesów. No, ale zaraz przypomnę, od czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże w seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali napisać?
No bo wozmy sobie naszego takiego łołka, o którym sme tiež neraz besidovali. Máme łołka. I czemu łołku besidujú? Za to, že tam máme v zapisie pierwsze V, pierwszą bukvu V, tretiu bukvu máme L. A wymawiamy jej tako i tak samo. Łołk. To się nazywa to w tak zwanym neskladowym U. No bo to od prywir naszego wołka tu bude chyba najlipszy. A czemu neskladowo U? No bo to zwuk artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzyt okremowo składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwuk U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwuk bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego zerkalenia z taką L, ale z taką wuchnyną krysoczką chori, tak? Tu sobie możemy tot zwuk też ujawyty w takich primirach jak puch, tak? Puch, tam de facto jest takie kusićka wydłużone U, taki puch, tak? Tam, kiedyże to EU zapisi, zmienić nam się w neskładowe U. No i tu, kiedybyśmy sobie tak posmotrili, no to tak samo, taki sam proces mig byty po tym, kiedy mało by to wydojty w pałuk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to stał laty. Lemże nasz to, kiedy już my sobie powiedzieli, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego we, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. Nie mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, znaczy tu jeszcze też jedno trzeba powiedzieć, i w pałus, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nagromadzenia toho W i U nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym jest za tym, że chyba to W tam nie byłoby potrzebne ani w pauzi, ani w pałuku. Mamy takie słowo, które też my kolejce chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od XIX stulecia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki lemkowiny, no i szersze karpackiej Rusy, oczywidne to takie dawne owca. No tak ono w prasłowiańskich rekonstrukcjach zwłóczy. No i już dawno były różne sposoby, jak się ho wymawiało. Na przykład wucia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wucia od wiucia, bo od tego przyszła to ta konieczna ucia. Jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wucia, ja już teraz i tak to W próbuję jeszcze, da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe W, a nie składowego U, no to może powiedzieć tak artykulacyjno mogła niestety nagromadzenie aż trzech zwłokiów bliskich do U. No bo zapiszmy sobie W, W, Cia, tak? I wymówmy oba W, pomiędzy którym stoi U, znaczy i pierwsze, i trzecie W, jak nieskładowe U, to będziemy mieli de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwłoki, takie U, Cia. No i od tego, kiedy była się to ta grupa U, dołgoho uprostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach bude, choć ciżniem czuł chyba uciaczej ser i owieczej ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje, nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy ucia, uwcia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta paralela jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałuk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość.
Lemkiuskem to to jak raz, to ta fonetyka nadała na zvuki V i L, które perešli do toho takého U, bar spodí mnoho do polského W, abo bar spodí mnoho do anglického window, o, to tam nevíš, to tak bezposrednie, bo się dojú lem ovo mówi, tak? No to się mi zdaje, że jednak tam i w pauzi, i w pauku toho eu radsze nie powinno byty, štotiž pribuju wam dnes dajak dokazat. Ale z tobą jeszcze chodził powisty, bo tak, żeby już może, żeby to tak uporiadkowaty. Tak, no bo wezmiemy sobie toho pauka i pauza. Z pauką mniejsze widzimy, że tam nic już niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prajnderu europejskiego korenia ang, który win tam związany z bardzo daczą wohnenem, tak jak tak, no jak nogi pauka są wohnene, no to za to od to ang, ong, późniejsze i nasze uk, tam nachodzimy, musite mi powierzyć, że tam nachodzimy to wygnienia, to dasz to takie zognene. Z pauzą lekrze sobie to ujawyty, za to, że uz, pa plus uz, nez mamy tot korin uz w słowach uzeł, uzłaty. Za to tu sobie da jak skorsze, budeme maty zmohu poučiti sobie toto dawne i po mojomu tak by powinno byty toto zapisane. Zresztą, jak sobie wezmeme różne formy toho, na przykład pauza, tak? Bo jest i pauznik, i pauzyty, znaczy jest takie czasosłowo pauzyty, znaczy montowaty to pauz znachodzimy w różnych słownikach. Ale też zazriłem do innych słowników rosyjskich języka. Słowacko-rosyjski wskazuje na formus V. Ale piszę do ortograficznego słownika profesora Kaprala z Madiar. Tam mamy formu bez V, mamy pa-uk. Mamy tak samo pa-uk w słowniku Ihoria Kercza z Juria Czoria z Podkarpackiej Rusy. Ihor Kercza daje to V lem, ale to lem w skobkach, jako taka możliwa druga wersja, choć stati, jak poriadok stati widzimy, no to ono jest tam, gdzie by mało być bez w, to znaczy pa-uk, pa-ukowej, mamy pa-uczynu, pa-uczynastej, pa-uczycia, jak pani żena pauka, o tak byśmy to powili. To może powisty, mnie to pocieszyło za to, że to im prowirił na samym kińcy i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosliżamy to panoński, słowiański areał, to tam cisz mąż powisty bardzo często welo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy, sam madziarski język, który to słowiańskie słowo perenial, jak pok bez na pewno we w seredyni, za to ja by ostał przy pauk i pauz, nie za to, że to formus eu albo we nieprawilne, ale z dwóch przyczyn. Są niepotrzebne, no i trzeba by jakiś system z toho zrobity. Dumam, że tu etymologia jasna, że to prasłowiańskie pa-ong i pa-onz, które na pewno nie mali w, a na pewno, a tym bardziej nie mali l, tak jak to jest na żal w słowniku, no wodziat taką niekonsekwencję, a ja za konsekwencję i logiku. Lubić zresztą, posmotte sobie na to tu łuciu, która do uci, aż do uci przeszła za to, że jak stoi przy u, to nam to we najczęstsze, niepotrzebne. A
jak wedumate, demko@lem.fm to mi adres, komunikatory znate, jak się domenę dobyty. Pyszte, tak jem dumał, że do paciaty anych neskene idemy, ona też ono. Ono, to pacia było częścią naszych dyskusji, ale tu dumam, że perejdeme ku tomu w następnym programie na dnes już kinczu. Bardzo dziękuję za dneśniu striczu i to czujemy się dokoli. Pewnie o toż den. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje.
7: Radby
8: drużbą buty.

Don't give me any reaction to that. That is so funky.

sto szyst i szyst gorlyci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twoich chorzy. Lem FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.